ulimi ndi mfuma mabasa ulimi ine ndi programu bozi ya radio Mosambiki muno Zambezia mkiverana na mabasa akusalaka na ulimi.